la misy manome za famila pisy efa tsisy aza tsy tambiny manome za miandry tambiny ieka.